0: Zasličo je Michaela Metzova spiewa, a ja se zważę rec, z najmniejsza po rańczych temperaturach, ja sam się pedel kszczyniła, to dże hiżo nas mir baby liczo. To możemy się rec z 9 stopni pokaza, żywe slibro. Bettina Wenderotowa ma doi pedelk zwoblekane, no a Bettina Pola daj proszę do wusowania, a Renio Zodzenca za sobocze razem wusowaś.
1: Raje dobro ranie. Cyle prawie tutu z mir baby liczo nie tak opaczny, to też nasze połyszcze dżęca praja, szako je wulki dżil żnio, a trede tež domkovane traktory sú pilne ježili tež čera za sač do večera. O tom dženca rano rozpravujame. Budešine som mezonárodný kurs serbšine je zakončil, tež o tom dženca svišiče do sveta športa poladame. A zajímavostka tutom konci dženia je tomu menujúce 5 a 20 čili taj štú by to vyril hižo bydlek let sotka, zo je so kruščanský šulský zbiežk zahajú. Jutze rano o tym, jutze, šiponiu o tym rozprawiamy, a dženca hižo raz mamy mały wurysk za was sprzygotowane.
0: Hej, a gdyż na domkowanki latamy, to masz też potem szeco takie, hej, i zvučene zvuki, gdyż traktory jeżdża, a syczo mučawe też, a to kujże leto też to sam se zvuk, zo rabia agrona AG, tam ma jen traktor, tu szeco czyni miu, miu, miu, miu, to znowu dalok, a szeco słyszysz to szeco taki samsny zvuk, a aha, nitko, dže minuce do žnju. Osamičinu po šestich, dobre ranje, praje serbski rozvoz.

Lorem Jorem sewa mutwo zista ja odojensisha ranja. Dekus po moim swodzie wyprawa, ale po waszym też na gujde pat. Szczecipni, sztu dżensa rano jeszcze zaspiewa? To może wam poskicić dżensa. To je doktor Taste. Matthias Kiesling z Mirnym Wosom do rania. A was po mi wozi. To by się najlepszy, a najlubszy spił niedyszego kolegu Józefa Żucha, naszego kolegu technika. Ja. Mięczyno powiedlik na sedomie.

0: Das hat Donner Pusset, Michel.
1: MDR Sachska, Serbski Rosmus.
0: Schock. Es ja nom rehoria.
2: Sanjanach kopasa dżensa przy klosztorskiej wodzie odwiemaj by koparskiej klitce kopańca. W samsnym czasu testuje w Kruszczycach tamniejsze prynie koparskie mustwo przeczyło okryznemu wyższemu ligisty z Hamora a Klitno. Koparski cyłkaj FC Energie Koczebus a Budyse Budyszyn startuje tej niedzielu w obaj z dybkowej rudo nowej rajnie doby. Koczebużynio od napo dwiemaj doma przeczyło Hanowo 690. Po godzinę pożdżiszo zapocznie so zazbiewa rawy mieście na mynkę cudce mez Budysu Budyszyn a FC Eilenburg. Niedzielu popołudniucjoch przewidzie so delanach pokalna rawy przy nim pokalnym kole na krajnej runinie. Kysokowej doralbic przyjedzie cyłk z Heidenawa. Dobycia rozmie w drugim pokalnym kole do miacu Lipšinu przeczyło regionalnemu koparskiemu ligisty ze Švikavy. W sportopokiwowym przeledzie stejte iście dwie przyjotowanskie ry, jutce dwiemaj Haselbachtal SJ Kruščice druhe mustwo, a hodzinu pozdziszo Nebelčice Drevnica. Sportowe pokiwiście za przychodny piatk, wulki koparski swiedzień zaje so przypodniu jenej w Kruščicach ze serbskim superkapom modziny D. Na turnierie obdziela se mustwa z Radworja Pančic Kukova, Kruščic, Nebelčic a Ralbic. Od napo sedmich raje potom prynie koparske mustwo SJ Kruščice przeczyło pryniemu mustwu Sokova Ralbice Horki.

Michał Cysz siebie tutaj chodzi nie przy nam i też Ingrid Rake. Ach, to krasny tytuł, a je. Aż to je Jule na tamą boku strony. Marko Smoła, lada cię do dołola. Po co mi ci no posydymy?

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjanom Rehorjam.
2: Sanjanach kopasa dżensa przy klosztorskiej wodzie wo dwiemaj by kopalskiej klitsce kopańca. W samsnym czasu testuje w Kruščicach tamniejsze prynie kopalskie mustwo przeczyło okreznemu wyższemu ligisty z Hamora a Klitno. Kopalski cukaj FC Energie Kočebus a Budyse Budyšin startuje tej niedzielu w obaj z dybkowej rudo nowej rajnije doby. Kočebuženje od napo dwiemaj doma przeczyło Hanowo 690. Po godzinę pożdżišo započnie so zazbiewa rawy mieście na mynke cudce mez Budysu Budyšin a FC Eilenburg. Niedzielu popołudniu cioch przewidzie so delanach pokalna rawy prynim pokalnym kole na krajnej runinie. Kysokowej doralbic przyjedzie cyłk z Heidenawa. Dobycia rozmie w drugim pokalnym kole do miacu Lipšinu przeczyło regionalnemu kopanskiemu legisty ze Švýkavy. W sportopokiwowym przeledzie stejte iście dwie przyjotowanskie ry, jutce dwiemaj Haselbachtal SJ Kruščice drugie mustwo, a hodzinu pozdziszo Nebelčice Drevnica. Sportowe pokiwiście za przychodny piatk, wulki kopanski swiedzień zaj so przypodniu jenej w Kruščica ze serbskim superkapom modziny D. Na turnierie wobdziela se mustwa z Radworja Pančic Kukova, Kruščic, Nebelčic a Ralbic. Od napo sedmich raje potom prynie kopanske mustwo SJ Kruščice przeczyło pryniemu mustwu Sokova Ralbice Horki.

RD a ZDF mają tam na swoich stronach też możliwość, że możecie się mu zczijować, też, że możecie się to napaskać na przykład. No a ja stanowczo się to sobą też wieselili. Potem, że Florian Wellbrock się budował europejskie mistrzostwa tam we swobodnej wodzie. Je puhał, no a ja nie tylko je też równie tak Izabel Gosec uspieszna we zwocie, a to tam we Parizu, we tak mienowanym knockoucie we swobodnym wodzie, we swobodnej wodzizny je so przesadziła. No a ja tak, może so też mienować woprawdzie kralona tam we wodzie. A tutaj knockoutowe wubieczowania, to je woprawdzie, żtoż so haj mieli też raz wobladać, jak tam sportowce ze spolnej paru a na końcu wyczerpani a tla potom zbożoni do cíla, do fúvaja a pod kotrymi napinaniemi tute čary potom převinu. To mám tajký respekt, že sa čmínčinu do napočivečich. Dobrá nepřeje srbský rozvoz. Pod sportschau.de môžete si ďalšie vubiečovania ešte načítať.

0: Bettina, dakle ráno s časom blíže v púlu, jo máš trino.
1: Ďakujú. Přichodnom živeniu cú na každý pát rybička byť, celý deň co pancač a sa nic tejko počiť.
0: Ryba byť je jenž tak dôrejne, do níž nevysaš pri mojej hučce. V Novikskej som tajke rjane popadnú.
1: Trichy, ty tohle se tam dôlu byl, pojdej, kajke da by?
0: My sme direktne pri morju bydlili. Trude sme se čomom vonili a trude sme vúdžili pri příbrohu.
1: Nitko je zavisče tiež za sorenie tu doma vúdžič, si myslu. Nikoci z vás sú miestom tešižo za so doma, abo horče a tam riane vice činia. K tomu viace povestšach.
2: Dunago, bojelaj!
0: Hotu džokus na formie.
1: Je piatym prusnickim tydzieniu 12 dzieci od 6 do 13 lat na wojewódzkiej dzieciacej a młodzieńskiej farmie dożywiło. Cyrkusowy trener ze Zwerho Komorowa je dzieciom wszy możne triki nauczył, a też Dundak Hanna je tam tojszto nauknęła.
3: Tam są jaczynła z jednym hula-hoop-rajfem wice, z jednym pojem, to ja kajszek rubiszko, z tym Musi dopytka do zadeku wiatrze, tradycji tam oświecki. Ha, sam też jeszcze z połazą skakała, to by ty kurwiec. Ha, sam też na jednej guli stała, sam też diabolo czynła. Zawa, ja się trzeba jara napinać, a ja się to szafła.
1: Wczera su potom szo swoibnym, a przeczelam przedstajli.
0: Holcy su kreatywne byli.
1: Nic przedstajli, ale zna no darili, su holcy swoim lubym niszto, dokaż su lipie smerdzacy kietro kulwice napaslili. Sobu dziewaczelka Franciszka Schnabloa.
4: Hej, to bijem pokoju na dzień wotorynych tu i tedy, zo su te holce prajli, mucmo rady en poskytkmyć, gdzie za te starsze holce, te jema hejno, że jemo za holce. Ha, tu su sa 10 holce, te przyzywili, ha, musmo wyle wesela myli, przy kreativnym hajdžovaniu musíme naučnice pasili a naručnice. Dohojce sú mali skvádnošce henna-tatus na ruce namolovač a tiež spudničky s mozaikom pokvášť. A sú tie takéšte druhé ideje mali, što sú one ponte zvoprodžili.
1: Bozo chcieťa takú džovaničku zaso raz poskyčiť.
0: Netko pak najprede médie v središču stia.
1: Menujce toho runia smerdžaci. Mediovy kemp Bundželu zahaja a je hižo dlho vukniovane. Teres Venkec ze studia Liška.
5: My máme tu ešte přijodovanie tiež naše medie, kajž napríklad robotika ja je nu prajem, abo snano VR na oči, abo tohle nešto v přírode, so my so kusk vúspytáme s GPS-koordinátami. To bude jara zajímavé.
0: Hižo v tutim tydženju su so v smerdžaci s tým zabirali svojsku svucho knihu narač. Jace o tým pošakiri.

0: Zadkula.
1: Pozniny Kilejacoke kunci posledni tydzień so boze započne a s tym je tež naša beachvolley bulova tura 2026 či skoro nimo. Pretač se v vulkim finalu Miłoczycach zarajemy, dojedzeme se jeszcze do Rožanta na 9. a z do

To jeszcze raz poladamy na pokiwy, kiwasz się nitko, hakli radio zaswiedczyli, barły festiwal w Radworiu, niekunst dziedzenia dżęca jutrze jeszcze. Potem w Sernianach też swiedcza dżęca maja kikorowy turnio po południu, po szipuniu wieczor surije. Jutrze potem też popołudniejszy program ze skrofijom a słodnym tykancom. To nie trzeba z cywa do programa poladać, to jest przeco dobra biesada. Po sledach szierce canki dżęca sobotu w Hurkach jest zariadowanie cioch, potem jest biesadnikowo, do to jest wukoczowanie połusty, a czterech koncert z Karolinu Ajkec, hrączowskie wiki w Husku, dżęca i jutrze witaja, hać do 6-6 od 10 w Starom Mynie, to jest samo zrozumiwa wiec, a towarstwo pistowania regionalnej kultury przeproszuje dżęca na zariadowanie 100-letniego jubilea założenia Wiacławkec Trastowego domu we Worycach. Je to leczny swiedzień, od jednaczych poskiczeja sobodzienia tam pod Rastowym domie, a od cioch syda kofi, tykans, a też biesada. A wapanie kokota, to możecie dożywić dżęca w Biwej Górie, w Delni Wóżicy, dżęca sobotu od poszipunia 2 maj, a jutrze jeszcze raz we Szkodowie.